0: Adaadaano agyegye no
1: na bɔne ne
0: bɔne ne wie nyina
1: a
0: wowuo na nhyɛka awurade din kyɛnie papaapa ɔsɛ obi kɔ nsɔhwɛm a no ankasa ne mistake ɛtumi de no kɔ nsɔhwɛm ɛnyɛ nsɔhwɛ nyinaa na ɛyɛ fie nimpa ɛyɛ nsɔhwɛ nyinaa na ɛyɛ bonsam bonsam no ankasa ɔtumi baa abɔntene bɛyi nano a nkɔbɛba de bɛyi nano wɔ nsɔhwɛ bebree ato nimpa ho ɛnyɛ nsɔhwɛ bebree so na ɛyɛ onyankopɔn na ɛde sɛ onipa apɛgya no onipa da sɛ ne woankasa wotumi de wo ho kɔwura tibea bim ɛtumi ma wode wo ho kɔ nsɔhwɛ no wɔ haw ɛne amanneɛ mu ɛhyɛnka awurade hwɛ sɛ dwa kɛseɛm wobɛkɔ na kwabrane atɔ adwene kuro bi supa wɔma benkum ne okura benkum gas nie mpaboa yɛde supa guru asɔ nie aduro a tio aduro a ɛyɛ high inflammable ɛtumi pɛgya nie tie nie paa na wasɔ na wɔde kropɔ baako yɛ kropɔt baako yɛ gas wɔde nkwan si kropɔt so aduane si gas so tie nie papaapa.